Gotowy sik za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026 z uczestniczeniem tu na Thomas Anders od Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base i jeszcze Ruslana, The Underdog

Gotów, Lisi? Za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026. Z uczestnictwem tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednecks. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I jeszcze Ruslana.

Gotowy si za dwa dni čistá energia. Spice Music Festival 2026. Súčastie tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Set Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana. The Underdog.